akuti ayiko paneko kango kugwa ungofikira ulandila ifunika ndi chitukuta posi posi posi osati tambali kwakwa nkutimba miseche iyayi miseche sibwele cha phindu ifunika maposi machitukuta namo chitukuta acho maposi mapo chita vinthu volungwamika muchitakambira kuti osati nkuchita vinthu vokwakhumba wena kuti anawo aja ndi apiyola nyengo zina vomabwera mkuse Deses horas de 57 minutos. Akuti mungu ndi mana mowa kuimba kwa Lookstar.